bari mu ngorane zitandukanye cyangwa bari kwa muganga wowe ugwaye cyangwa uri mu bindi bibazo bikubabaje wigumye ugire na weekend nziza radio indundi kivyitanga uwitwa Jonas ngo akaba yifurije akaririmbo uwitwa Bona ngo n'uwitwa Didier ntiyibagiye umubyeyi wiwe yitwa Sengi hamwe rero na Lewis nawe nyine ngo agire weekend nziza n'uwitwa Zuena nawe nyine ngo aramukunda cyane agire weekend nziza akaba ari uwitwa Jonas.

Semuriko muguruza abantu hano mu gisagara cha Bujumbura akariro gake gake na fre karimba gacu karyohera umushofera komeye cyane yitwa Michel abenshi bazi ku izina rya Maître Rufisa.

0: the hanze
1: awitwa Steve Steve Steve hariya mukanyosha ngo akaririmba kabayivuje yuko koryo heri witwa Emerine
0: nyose
1: nawe nyene ngo ari hariya mukanyosha gire weekend nziza
0: Inyashi
1: ngo kajyohere no witwa Melanie
0: Inyashi
1: ntawo kwiyibagira witwa Dani
0: no
1: witwa Cedric nabonye